Roxanne, Roxanne, my baby. Ooh, my baby. Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne.